Budem Českom už upročetati, bo akuratni na dobro spravu toho Uerša bajka, začalo się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mankam jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wersy, kiedy jemu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, Doryżką, Stezeczką, seret swojego świta dyganiają życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na horboczku, o tu, przy jalicy, zbudujemy chyszku. Spokojno, tychićko budeme soj żyty od czerwił chrobakiu, rydny lis choronyty. Dwigaj się, chysku, mirjaj inżynieriu, żeby się nie schozło, murianczysko. Bolad mian ruczkę, bolad mian nożkę, ciły den chodyłam, aż pitam tu sosnu. Za to serce moje od radosty mlije, bo już na werszeczku wieńczyk zelenije. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, braczyku, lisa szum nese son, pora odpoczynku. Chru, chru, dyka swynia, chru, chru, idę z ryłą, ciłu mordu, aż po ucha szturiła. Ratyciamy mołotyła, wikłach z lisno tyrmosyła, ciłym lisom, ciłym świtom obnosyła. Hej, hej, sestryczko, hoj, hoj, braczyku, sama nie dwinu to tu igło. A tu, na horboczku, a tu, przy jalicy, zbudujemy chyszku.

pozerajúc svoj voči len. Prituľ ženia vaničku,

Marulam Czom tych maro zazdrostysz toho szczęścia lubostysz.

0: I witajcie po przerwie. Z tej strony Severian Kosowski. Paru minut temu im powiedział o tym, że dnes jak raz zaczęła się LMQ-ska twórcza osin w Bortnim, zahran w Gorlyciach, w Ruskiej Bursi. No a dneska też LMQ-ska podija, LMQ-skie śpiewania na wysoki prochody, jak raz tu mam trwać o tej pory na Nyżnim Szlesku. Tak, że kiedy może idete teper aż tam na wysoku koło Rudnej i czuję to nazwał ci. Tak, dobry, pozdrawiamy, podtrzymujemy, bawcie się wszystko fajno.
1: Słuchacie LEM FM na żywo.

0: Voilà, c'est chaleur.
1: Lemzo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
2: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymkarz, to jeszcze dalej. Jest mocna.
3: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiadłać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
4: Lemzo studii Radia Ruskoj Bursy.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, Vera Boże.

My złamy, łzy znamy. Razem daje LMFM.

I tak, drodzy słuchacze, przyszła pora na to, żebyśmy się popraszczali, aż to teper i czyniu i roblu, majte się szumni. Tot weekend był bohaty, je iście bohaty w naszej limkiwskiej podii. Zaran, oczywidno, druga czas limkiwskiej twórczej oseny, dnes w Bortnim, a zaran na godzinę 16 zapraszamy wszystkich do ruskiej bursy w Gorleciach. No a tych wszystkich, co na wysoki, kolorudnoj, bawlać się, skaczuć weselat, tak, tiż tepło, pozdrawiam. Majte się szumni, był z wami Severian Kosowski, a wyste czuli audycję o domasz.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiódł, że chęciarz Lidię prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i nasy młody barsia tam polaczat. Stary tisz ja hańblat, posłomura

panowie zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.

Bogowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Prelat tyżnia portalu LEM.FM. Wladomirowi odkryli pamiętną tablu rodakowy Antoniowy Chodynkowy, autor wisty Petro Medwid. W niewielkim seli Wladomirow synyjskiego okresu w sobotu 12 septembra 2023 roku zeszli się przedstawicieli Madziar i Rusyniu, żeby oddać cześć Akademikowej Madziarskiej Akademii Nauk Antoniowy Chodynkowy. W tot den z inicjatywy Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii u współpracy z selskim uriadom Wladomirowi była na budowie uriadu odkryta pamiętna tabla tomu wyznacznemu rodakowy, kiedy Todrik w juli przypomnieliśmy sobie 80 roku od jego śmierci. Tabla jest trzyjazyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. Gości istrioch drżał. Na światoczni polii, która poczynała na polidne, wziął uczast wece przedstawicieli dwóch narodów, które nie zabyli i przypominają sobie to tu wyznaczną osobność naszej społecznej historii. Między madziarskimi gościami może wspomnianuty akademika Karoja Kocisza, predsedu Komitetu pro Madziarsku Nauku w Zahraniczu przy Madziarskiej Akademii Nauk z Budapeszti, profesora Lazla Miklosza, predsedu Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii, czy profesora Andrzeja Mejsarosza, który tak samo jest członem Rady. Za Ruseniu byli prysutni delegacji z Słowakii i Madziarska. Na podii wziął uczast okrem innych Martin Karasz, predseda rusyńskiej obrody na Słoweńsku i член Rady Władzy Słowackiej Republiki pro Narodnostne Męszyny. Jan Hołodniak, dyrektor Słowackiego Narodnego Muzea Rusyńskiej Kultury w Prieszowie, Zdenka Citriakowa z Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Prieszowskiej Uniwersytetu w Prieszowie, czy Petro Krajniak, wiceprimator miasta Prieszów. Uczast brali i Wiktor Kramarenko, hovorcia za Rusyniu u parlamenti Madziarska, Wiktor Giric, predseda Wsedrzewnego Rusyńskiego Samosprawowania w Madziarsku, jak i profesor Michał Kapral, weduczy Rusyńskiego Naucznego Instytutu imienia Antoniego Dynka w Budapeszti. Gości przyszli tak samo i z Podkarpacia. Na odkryciu tabli brali uczast profesor Istvan Czerniczko i Kornelia Hirez-Lazlo z Centra Językowych Badań imienia Antoniego Dynka w Berechowie. Pierwszy klasyfikowany historiograf Rusyniu. Światoczną podiju, przywitanią czynnych gościów odkryła starostka seła Jana Gezowa, która swój przychowor mała po rusyńsku. Pak peredała słowo Lazlowe Mikloszowy, predsedowy Akademicznej Rady Madiariów na Słowakii, która inicjowała instalowanie pamiętnej tabli. Światoczna laudacja przed odkryciem tabli była przeczytana na rusyńskim i madziarskim języku. Po rusyńsku jej czytała Zdenka Citrakowa, po madziarsku Andrzej Mejsarosz. W laudacji uczestni mogli wece diznaty się o żywoty i twórczosty toho wyznacznego rusyńskiego historyka, lingwisty, folklorysty, pedagoga, który stał rektorem uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był napered členom korespondentom, a późniejsze riadnym členom Madziarskiej Akademii Nauk. Trzeba przypomnieć i to, że podczas II światowej wojny mał i posadu czesnego precedy Podkarpackiego Obszczestwa Nauk. Okrem mnohych interesnych faktów, które podkreślili znaczenia Antonia Chodynki w historii nauki Rusyniu i Madziariu, mogli uczestni w laudacji czuć to, że Antoni Chodynka był pierwszym kwalifikowanym uczenym, który zajmował się historią Rusyniu. Cytuję. Wernął historię naucznym sposobom swojej gromadzi, która w tym czasie jeszcze ani nie dysponowała okremą historiografią. I zrobił to w czasie, kiedy to nijak raz nie było lekko. Po roku 1945 na Podkarpackiej Rusy jego imię się zatajowało, a jego knyżku trymali w Użhorodzie nierozwiązaną w zapertym fondzie wyjątkowo niebezpiecznej literatury. Aż od 90. roku 20. stulecia, wdiaka bezperestannej roboty Istvana Udvaria i Kalmana Sosa, zaczął się period chodynkowego wozrodzenia, jego renesancji, która prochodzi do dnes, pisze się laudacji. Pak, że starostka seła Jana Gezowa w jedno i z profesorem Lazlom Mikloszom odkryli pamiętną tablu sławnomu rodakowi, której do dnes i seret mnohych Rusyniów na Słowakii je niesprawiedliwo zabyty. Po odkryciu i swoim przychoworom dalsze wystąpili akademik Karoj Kocisz i predseda rusyńskiej obrody na Słowakii Martin Karasz. Po karaszowym przychowori Rusyny Antoniowy Chodynkowy zaśpiewali Wieczna ja pamiat. Podiju zbohatył i występ folklornego kolektywu Ublanka z niedalekiej Wubli. Po światoczni czasty podija produżowała nieformalną czastią, kiedy starostka seła w prostorach selskiego uriadu porychtowała pro uczestników bohate pochoszczenia i kulturna sala w budowie stała miścią rozchoworiu między przedstawicielami Madziariów i Ruseniów.
Antoni Chodynka. Antoni Chodynka był wyznacznej slawista, historyk akademiko-madziarskoj Akademii Nauk, rektor Peczskoj Uniwersytety i czesny preceda Pitkarpackiego Obczestwa Nauk. Narodził się 12 januara 1864 roku w Seli Ladomyrą do rodziny grekokatolickiego świeszczennika. Umarł 15 jula 1946 roku w Budapeszcie. Jeho imię przypomina pamiętna tabla na hołowni budowy Peczskiej Uniwersytety, na katedry historii Użhorodskiej Nacjonalnej Uniwersytety, na Bencurowi ulici w Budapeszcie i w seli Sokernycia na Podkarpatiu, gdzie przeżył dzieciństwo. Tak samo jeho imię nese Center Językowych Badań w Berehowie, Rosyjski Nauczny Instytut w Budapeszcie, jak i premia imienia Antonija Chodynki, którą osnowało Wszedrżawne Rosyjskie Samosprawowanie w Madziarsku. Od teper po 80 rokach od smerty i wdziaka staraniom madziarskich akademików maje Antoni Chodynka pamiętną tablu i w rodnym seli. Poniedziałek 14 września, septembra 2026 roku. Władyka Jona pozwolił peczataty rusyński psałtyr, autor listy Petro Medwid. Jak informowało obszczestwo świętego Joana Chrystytela, wysoko proświaszczenny Władyka Jona Maksym, praszywski grekokatolicki archiepiskop metropolita, swoim pismom z dnia 27 augusta 2026 roku udzielił imprimatur pozwolenia peczataty pro wydania perekładu psalmiu na rosyjski język. W oficjalnym piśmie się pisze, że Władyka tak wyryszył po cytowania pro badaniu przedłożonych tekstów, jak i po otrzymaniu nihil obstat i z boku powierzonego świeszczennika odcia Iwana Barny, który tym zagarantował prawilność tekstu perekładiu. Nihil obstat jest pozytywna ocinka cerkownego cenzora, która znaczy, że nyczne borony tomu, żeby cerkowny tekst mich byty wydany. Jak naszą redakcję informował otec Milan Jasyk, preceda obczestwa świętego Joana Chrystytela, do druku pidut dwie wydania. Pierwsze pod nazwą Kniha Psalmiu, drugie pod nazwą Śpiwam Gospodu Psalmy. Poklaw pierwszej publikacji będą psalmy dzerkałowo wydane, na jednym boci po cerkowno-słowiańsku, na drugim po rusyńsku, czysto jak bibliczny tekst. Druga publikacja będzie obsiahuwaty lem rusyński perekład psałtyria i psalmy będą rozdzielone graficznymi symbolami, żeby ludzie mogli prawilno psalmy śpiewate przy różnych liturgicznych podijach, przypadną się ich modlety doma. Rosyjski perekład psalmiu idzie podla wostocznej tradycji, czy słowania je podla septuaginty i psalmy są podzielone na kafizmy. Otec Jasek tak samo informował, że knychy z psalmami na rosyjskim języku by mali wyjty jeszcze tot rik. Przypominamy, że w minionym roku i z płatnością od 1 augusta Rada Hierarchii Grekokatolickiej Cerkwy na Słowakii, Werchowny Organ Metropolitnej Cerkwy, schwaliła liturgikon, bożestwenną liturgię od naszego świętego odcia Joana Zlatoustego po rusyńsku. Tak samo w septembrie minionego roku Kiriona udzielił imprimatur na wydania nowego zawitu w rosyjskim języku. Obydwie publikacje były w tym samym roku wydane i dostali się do praktyki. Witorok, 15 września, septembra 2026 roku. Interes o okresy Bardejo i Świdnik rosne. Priorytą są turysty z Polski. Autor listy Petro Medwid. W okresach Bardejo i Świdnik zawidowali za pierwszy piórik 2026 roku ponad 112 tysięcy perenoczowań. Po prerachowaniu litnich miesięcy juli-august, by ich czysło mogło dosiągnąć od początku roku 160 tysięcy. Wielką część zagranicznych nawszczywników utworzą turysty z Polski. Agenturu TSR o tym informował dyrektor obłasnej organizacji turystycznego ruchu Szarysz Bardejo Radomir Janczoszek. Sumaryzacznej analityczny pogląd na poprzedni period daje kompleksny obraz o tym, że Szarysz definitywno etablował się jak mocny i pownocinny konkurent najwece naszczywlowanych turystycznych regionów na Ciwi Słowakii, powiedział Janczoszek. Ponad 112 tysięcy perenoczowań za pierwszy piórik 2026 roku jest czysło, które wychodzi z danych statystycznego Urzędu Słowackiej Republiki. Cytowania. Tot rezultat potwierdził, że pierwszych 6 miesięcy w roku nie było głuchym periodom, ale na wspak. Periodom z wysoką intensytą hosnowania hoteli, pensjoniu i liczebnych domiów, przy czym rosli finanszne prymy tych, które dodawają ukwartalowania, co mało pozytywny wpływ na lokalną ekonomikę i utrzymatelność roboczych miejsc w całym regionie, informował Janczoszek. Sąsiednia Polska je podla Janczoszeka pro okresy Bardejo i Świdnik absolutną zagraniczną priorytą i najmocniejszym strategicznym rezerwuarom na wściwnosty.
Turysty z Polski coraz intensywniejsze objawują severowychodną Słowakię i ich obecność w całym przygranicznym regionie i je widzite. Oficjalne piuriczne statystyki wskazują, że w ciłkowym objemie wszystkich ukwartelowanych było 30% z zagranicza. Czysło polskich grażdaniu się dostało na uroweń 14 tysiacz. Cytuania. Wdiaka takomu dynamicznemu przychodu hości u sobie polskie nawściwnicy ukrypili swoją pozycję dominantnej zagranicznej siły, przy czym w ciłkowej strukturze czurzęciu ich czastka w regionie peresiachuje graniciu 40%. Koniec cytuania. Kulminacja pierwszego pióroka nastała podle Janczoszeka w juni, kiedy na pełno poczęła letnia sezona. W okresie bardyju był hołownym motorem początek hołownej kupelnej sezony w bardyjowskich kupelach. W jedno z tym okres świdnik profitował z mocnej turystyki zamieranej na wojenską historię na dukli, muzei i drewnianych ramy. Czwartek, 17 września, septembra 2026 roku. Na Jagiellońskim Uniwersytecie osnowali pracownię lemkoznawczych studii. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Od 1 żółtnia, oktobra tego roku, na Jagiellońskim Uniwersytecie będzie działała pracownia lemkoznawczych studii. Nową jedynyciu osnowali w strukturii filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu za zariadzeniem nr 82 rektora Jagiellońskiego Uniwersytetu profesora doktora habilitowanego Piotra Jedynaka z 4 września septembra tego roku. Jak wynika to z regulaminu, zadaczą pracowni będzie westy interdyscyplinarną, badawczo-dydaktyczną i popularyzatorską dialnist związaną z lemkiuskim rosyńskim językiem, literaturą, kulturą i dostomennictwą. Do jej zadacz będzie należało Maryńczyma organizować konferencje i seminarii, rozwijać współpracę z dyrżawnymi i zagranicznymi naukowymi osredkami, rechtuwać publikacje i badawcze projekty, a też podpierać rewitalizacyjne działania, które tykają języka i kultury lemkiu. Doktor habilituana Olena Dućwajfer, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, podkreśla, że główną celią osnowania pracowni było nadaty bardziej formalny i trwały charakter naukowej działalności, która jest wedena od roku na Jagiellońskim Uniwersytecie w obszary lemkoznawstwa. Cytowania. Cilu, jaką jem mała zachołowną, ryszajuczy się na stworzenia pracowni, było nadaty dajaki strukturny charakter do śledzeniam i cili naukowej dialnosty, jaką w prostorie lemkoznawstwa według na Jagiellońskim Uniwersytecie. Pojaśniat. Jak dodaje, nowa jedynycia ma jest lechszyty merynarodną spiłpracu i daty wydymy miejsce dla badań, dydaktyki i edukowania młodych doślidników, które zanimają się lemkiuską problematyką. Kieruniczka pracowni lemkoznawczych studii podkreśla też, że pracownia była poklikana na wydzieli, a nie jak jedynycia jednego instytutu. Cytuania. Choczu, żeby mała ona szersze wlejania, była pod kuratelą dekana, nelem dyrektora instytutu, wyła do śledzenia i zaniacia ważny dla ciłowego wydziału, znaczy wszystkich filologii, zaznacza. W skład ansamblu włożyli przedstawniki różnych dyscyplin i akademickich jedynic. Okrem profesor Dućwajfer i doktorantów z obszary językoznawstwa Klaudii Nowak i Kamila Federygy do współpracy zaproszono doktora habilitowanego Tomasza Kwoku z Instytutu Słowiańskiej Filologii ta doktor habilitowaną Ewę Michnu, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, która reprezentuje socjologię. Z pracownią współpracowała będzie też doktor habilitowana Mariola Jakubowicz, emerytowana językoznawczyni z Instytutu Slawistyki Dyrżawnej Akademii Nauk i dr Szymon Pogwist, językoznawca z Instytutu Slawistyki Dyrżawnej Akademii Nauk. Cytuania. W tym roku będę też związany z pracownią dr Wang Zhuan, doktorant, co będzie w nas na Erasmusie pod moją naukową opieką. Otworeny jesteśmy też na współpracę z inczyma doślidnikami lemkiuskiej i rosyńskiej problematyki. Koniec cytuania. Jak zapowiada profesor Dućwajfer, dokładne plany dialnosty będą omówione podczas pierwszego zasiadania pracowni, które planowane jest na początek grudnia-oktobra. Jedną z pierwszych inicjatyw może być konferencja poświęcona akcji Wisła. Grupa będzie aplikowała o badawcze granty, a do śledzenia będą zosereżate się hołowni na tematyci związani z językiem. Cytuania. Proto, że w składzie pracowni są hołowni językoznawci, czas specjalizująca się w historycznej gramatyce i etymologii, pewno będziemy się kierunkułaty w totu stranu, podaje kierowniczka pracowni. Zgodnie z regulaminem, dialnist pracowni lemkoznawczych studii będzie finansowana z budżetu filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu, a też z zewnętrznych środków, w tym dyrżawnych czy międzynarodowych grantów. A Maria Połczy prochodzi stricza w ostocznych katolickich episkopiów Europy. Autor listy Petro Medwid. Od 15 do 19 septembra 2026 roku w starodawnim grekokatolickim putnickim mieście Maria Połcz w Madziarsku
prochodzić stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy, na której bere uczast koło 50 episkopiów, synkieliu i diakoniu. Na stricze, która wrze stała tradycją i odbywać się aż storik, berut uczast episkopy i przedstawicieli wostocznych cerkwej i z Madziarska, Słowakii, Polszczy, Białorusy, Ukrainy, Rumunii, Sewernej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwatii, Niemiecka, Czeskiej Republiki, Francji i Italii. Todrik episkopy znowa stryczają się na miejsce, które stało początkiem tej inicjatywy. U 1997 roku preoświęcony władyka Szilard Keresztes, który długi rok był hajdudorokskim jeparchom, organizował pierwszą taką stryczu i zawierzalną bożestwenną liturgię odsłużyli jak raz Maria Połczy. Minąwszy rok strycza odbyła się u Widniu. Strycza poczęła wieczornią. Stricza wostocznych katolickich episkopiów poczęła u witorok 15 septembra wieczornią. W ramkach niej przychoworył się proświaszczony władyka Avel Soczka, nieretchaski jeparcha, który przywitał wszystkich uczestników od imieny Madziarskiej Rekokatolickiej Cerkwy. Cytowania. Majże przed 30 rokami, w 1997 roku w tej krainie nieretchaza i Maria Połcz pierwszy raz hostyli stryczu wostocznych katolickich episkopiów Europy i z radością i wdzięcznością sobie przypominamy episkopa Szilarda Keresztesa, który tołdy uczestników, jak i wszystkich tych, które stojali przy zroli tej serii stricz do dnes żywoj i plodnoj, powił władyka Avel. Tak samo przypomnianu słowa papy rymskiego Joana Pawła II, który tołdy adresował uczestnikom, cytowania, czym wece budu dwostoczne cerkwy same sobą, tym efektywniejsze budy ich świadectwo. Wostoczne cerkwy na zapadzie mają prorockie posłania. Roboczu czas stryczy w sredu 16 septembra odkrył swoim przychoworom wysoko proświaszczony władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, hołowa Madziarskiej Rekokatolickiej Cerkwy. Po nim przychoworył się kardynał Claudio Guderotti, prefekt dikastery i prawostoczny cerkwy w Rzymie. Kier Filip podkreślił, że choć episkopy przychodzą z różnych kulturnych i językowych otoczeń, kapczat ich obszcza wostoczna, spirytualna i pełna jednost i z katolicką cerkwą. Prysutne cerkwy przyrównał ku wielki prekraśni mozaici, w której maje każdej jasność wdziaczy kamenek swoje własne miejsce i posłania. Centralną temą tohorycznej stryczy wostocznych katolickich episkopiów Europy jest cytowania nasza wostoczna katolicka identyta i nasze świadectwo na zapadzie. Hostytel stryczy u swoim przychowori wkazał na wyraźny wpływ migracji i obczestwennych zmin, dzięki którym 100 tysięcy wirujących żyją tego czasu mimo swoich tradycznych terytorii w zapadniej Europie. Podla władyki Filipa je kluczową zadaczą cerkwy pomoczy wirujuczym w diasporii zachować sobie swoje duchowne korienia, hołą nowostoczną teologię, liturgię, czestowania ikon i żywot i stajnamy, a tak samo boroty się z groźbą asymilacji czy sekularyzacji. Tak samo podkreślił, że prysutność wostocznych katolików na zapadzie nie jest poprosą przeżycia, ale nese w sobie i prorockie posłania. Wostoczne cerkwy mają przynosić świeży wozduch i duchowną siłę wostocznego pluca cerkwy obszczestwu. Zbohaczenia prociły cerką. Po władykowy Filipowy episkopom przychoworył się kardynał Guderotti, uczasnych pozdrowił od imieny papy rymskiego Lewa XIV, który było podii detalno informowany i wysłał swoją radość i z organizacji tej stryczy. Kardynał u swoim przychowori podkreślił wieleczesne znaczenia tych stricz, które są tchosene nima nelem prowostocznych katoliki u Europie, ale prociły w seleńsku katolicku cerką. Ku głębszemu pohladu na riszeny to driktemy podczas roboczych dni mają pomocy i triomy zaproszone lektory. Swoje fachowe perspektywy i refleksje uczestnikom przedstawia władyka Hliblączyna, bywszy egzarcha Ukraińskiej Rekokatolickiej Cerkwy w Londynie i Paryżu, profesor Stefano Parenti z Ryma, a tak samo Georgis Vlantis, badatel diuczy w Niemiecku, член Konstantynopolskiego Patriarchatu. Liturgia spółsłużona episkopami rusyńskiej tradycji. W to samy dzień w sredu był hołownym służytelem archierejskiej liturgii w Mistni Bazylici Wysokopreświaszczennej władyka Jona Maksym, preszyłski archiepiskop metropolita. W jedno i z nim dalszyma spółsłużytelami byli episkopy z tych eparchii, które wynikli z matery cerkwy mukaczowskiej rekokatolickiej eparchii, znaczy episkopy rusyńskiej tradycji, które są naślednikami Użhorodzkiej Unii. Przypominamy, że stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy prochodzi w Maria Połczy w Roci, kiedy sobie przypominamy 330 roków od pierwszego zlezienia ikony Preświatej Bohorodyci. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

танцюй, Василю.

nie jestem, jako karaj umrzeć pragnę. Karaj adim karaj bavst, da karaj ba al makrej nevjarin. Karaj legba ujal mamen, es dinim ni tasla mamen. Har adam ne men silamen, dinin anen bahenamen. Es dinim ni horle majmen, dajat ne da cajpa majmen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie. Bardum ja za przewodę innych pójść światło. Mądrość usła rybować w naukach. Walczę przeciw gusłom zwietrzałem. Nowych dróg pełnych światła szukam. Godle nasze prostora wiary. Zrozumiek młody połączony. Niech rozwoje się rokom paramen. Niech nastanie cię uspa upragniony. Omenim belgimdi. Cykma tunokluktan. Mienim kisencimdi.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigdy się nie kinczyt, dołcha, ba, wieczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobierał.
3: Dobry den. Witamy w programie Radio Czytalnia i zapraszamy do wysłuchania 33 odcinka, w którym będziemy wspominać jednego z naszych budyteli, Aleksandra Pawłowicza, jaki na wse zapisał się w ruskiej historii. Narodził się Aleksander Pawłowicz 19 września 1819 roku Szaryskim Czornym w rodzinie grekokatolickiego świaszczennika Iwana Pawłowicza i Anny z Chyży Gładyszewskiej, która była dziłką grekokatolickiego świaszczennika z Galiczyny. Kiedy miał 4 roky, jego otec wmer. Za niedługo potem wmerła mu i mama. Sam swoje smutne dzieciństwo opisał późniejsze w werszu Tużba, gdzie pisze: Nit już pan odcia, ani pani matki, a ja ostał się bidna ja syrota. Dążeń prijatatyś i z ridnej chatki, smotrity, gdzie sód otwerty worota. W brata cy w sestry, wstryka cyli w stryny. Ujka cyftety ili w odnej rodyny. Aleksander Pawłowicz w weloch swoich tworach, jak nikto inny w naszej literaturze, opisuje hirku dolu dity syrot.
7: Aleksander Pawłowicz, syrotka służnica. Staram ja się staram, tak wodne jak w noczy. Slezy oblewajut syrotyńskie oczy. Nijaniczku, nijaniczku, mamyczko, mamyczko, potle potweraty, od slez moje lyczko. Prette potwerdyty, k sercu prytulyty, mene zasmuczenu, prette poticzyty. Od maleńka muszu jednostaj służyty, a ne możu ne jak gazdą wychodyty. Chodź jak wirno budu służyty, robyty, wse przyczynu najdut. Mene poganyty. Gazdowe gazdyni, ne robte mi kryłdu, wy mate zitoczky, bo zna nasz to wyjdut. Może się i tak staty, że i wasze dity, tak jak ja, syrota, tyż budut służyty. Czytała Magda Bolech.
3: Jak syrota, Aleksander Pawłowicz chodził od jednej rodyny do drugiej. Pierwsze nauki poberał w Lwowi, pak peredążał ich w Bardyjowi, Miszkolcy, Egerii i Turnawi. Teper posłuchajmy pieśni Iwanki i Martyna Karaszyła.

0: Aleksander Pawłowicz chodził studiowaty prawo, ale został wysłany do duchownej seminaryi. Znał wartość oświtu.
1: Ucznia moje ditia. Ditoczki tak jak kwitoczki, rosnąć, rozkwytajut, a w szkoli se powoli rozum rozwywajut. Każdy człowiek od dzieciństwa dążę się uczyty, pracułaty, czesnożyty, złoho się chrany ty. Wy, ditoczki, jak pczołoczki, szkołu naszczywlajte. Pczoły medu, wy mudrosty, wo szkoli chladajte. Pczoły nazbierajut medu, majoc to chorzyty. W szkole zaz mudrosty, czesty, nauczać się dity. Tam w szkoli rozumowy otworiać się oczy. Mądry człowiek zawsze w świti zna sobie pomoczy. Mudroho człowieka wsiady w uczciwosty majut, a chłopocho, ne ukocho, wsiady wyśmiewajut. Czytała Wiktoria Tylawska.
0: Wielką rolę duchnowicz przypisuje rodzicom, którzy przede wszystkim powinny dać dzieciom dobre wychowanie.
2: Aleksander Pawłowicz, ucz na dobre syna, ta ne bude psyna. Za młodu każut ludę buczka pohynaty, bo jak zrubne, uż mu w tołdy, ne moż rady daty. My nachylny wsi do złoho, na świt prychodyme. Siady bilsze złych, jak dobrych, ludy nachodyme. Odrodyczył się ditoczky na uczat hwaryty, a od maczky maczeniata miał czaty, kwaryty. Od złosnykił się na uczat dity hniłu, złosty. Od koroły nauczyć się jej tela bosty. Dobry uczyt od maleńka ditia dobra maty, a od suky nauczyć się szczeniatko brechaty. Wszytkoho siadity uczat odrodyczył doma. Owocz taki smak i mijet, z jakoho jest stroma. Czytała Warwara Duć.
0: W 1848 roku Aleksander Pawłowicz był rukopołożony na świaszczennika. Wybrał duchowny stan nie dla zaszczytił, lem żeby byty seret prostoho naroda, kotryj sobie ulubył.
3: Aleksander Pawłowicz, pieś pastucha, witer swyszcze, lezjat tuczy, bliskat dudnyt, w chmarach huczyt, hyrmyt, chrom za chromom tryskat, pastuch swoje dumku pyskat. Pyskat sobie, tu majuczy, perleciat chromy tuczy. Powidajut stary ludę, po złej chwili dobra budę. Czytała Julia Kopylec.
0: Zapraszamy na krótką muzyczną przerwę, w której wyzwuczyć śpiewanka Koni się na pasły.

0: Aleksander Pawłowicz mał propozycji obniacia wysokich posad, ale nie pryniał ich. Wolił wczyty bosy selskie ditoczki, a że robił to to dobry, nie dawano mu spokoju, bo proświczony naród to niewychidny naród.
1: Aleksander Pawłowicz, hynetma. Hynetma straszeznoj noczy. Nam wychody sące krasne. Zriad wesoło ruskie oczy na narodne niebo jasne. My stworeny ku slebodi, slebodnyma mamy byty. Probudył się duch w narodi, ruski naród musi żyty. Pobidyt nasz duch narodny, szczesnut wszytkie wrachy nasze. Musimy byty slebodny, hałasiat sumlinia naszy. Czytała Olga Pełechacz.
2: Aleksander Pawłowicz, Kołomyjka. Od rusnaki, hoły, bosy, no chłopy jak buky. U nich jest dorowy rozum, silny, krypkie ruky. Budut oraty, sijaty, obrablaty pole, a nie bude nasze plemia hołodne i hołe. Budut oraty, sijaty, przyliżno robyty, budut nasze myłe dity, syty, przyodity. Budut oraty, sijaty, nyłu obrablaty, budut szkoły budłaty, dity proświczaty. Dast Boh, budut proświczeny bez kyckie strony, perestanut nas hulyty, kałky i łorony. Czytała Hancia Szmajda.
0: W 1848 roku Aleksander Pawłowicz pierwszy raz stritył budytela Aleksandra Duchnowicza, co mało wielkie wpływania na jego budućnost. W 1850 roku przeniósł się do Prieszowa, gdzie robił jak eparchialny archiwar. Tu brał aktywny uczest w działalności obszczestwa pod nazwą Literaturnoje zawedinie Priaszewskoje, które zasnował jak raz Duchnowicz. Priaszył, jak centr kulturno-sospilnego dijania, przynosił Pawłowiczowi duże możliwości, ale z przyczyny płannego zdrowotnego stanu prosił o perenesienia na parochiju w Wielkiej Polanie. Episkop nie przystał na to proszenia, ale w 1851 roku Aleksander Pawłowicz został posłany na parochiju do Białowieży, gdzie przed tym parochom był jego wzir Aleksander Duchnowicz. Tam przeżył 13 roku. Potem, prawie 37 roku, był duszpasterią w Swydnyku, gdzie i wmer. Pawłowicz najszczursze i najkrasze w ciwi naszej literatury ośpiwał niedolu panszczara. Posłuchajmy krótkiego fragmentu wielkiego, czyslaczego 335 storinok eposu Stał bidnoho selanyna.
3: Aleksander Pawłowicz, panszczar, za horu sące zachodyt, z chmarsia nowej misiac rodyt, witryk pod wod chołodnej, a panszczar idę chołodnej, słabym krokom domił kraczat, lem się heł i tam zataczat, a raz takoj użmał w pasty, musił pila drachy siasty, tam sobie kus odpoczynął, sercu się mu żal rozwinął, bo za darmo prezden robił, k weczeru ho hajduk pobył, ja mu robił, jak jem władał, win od mene wece żadał, wodum mu ne skałamutył, prosztoż winnia tak zasmutył, witer wilszynamy chwije, prześpi wujut sało wije, chciliby ho potiszyty, żalne hocze holy szyty. Czytał Kyprian Rutkowski.
0: W odróżnieniu od współczesnych sobie literatiów, Aleksander Pawłowicz nie pisał w języczu, lem w narodnym rusyńskim języku, tak jak bisidował naród, kotromu był wiernym, jak bisidował win sam.
4: Aleksander Pawłowicz, Jarusoczka Diłoczka. Karpat, Beskid, mi otec, Маты маковеча. Русского няня матеры я руска дивеча. Я русочка дивочка, руска моя маты, в колысти меня вчила по русской спевати. Люляй, люляй, синятко, маты ми спевала, и с маминой груды песни с молоком я ссала. Русские братья и сестрыти, рачте послухати, песни русской матери буду вам спевати. Читала Наталья Полехач.
0: Prosimy na muzyczną przerwę, w której zaśpiewa Makowycia.

0: Choć Aleksander Pawłowicz należał do daku z wyższej suspilnej werstwy, czuł bil naroda. Znał też doste rzeczy nienawyst, złosliwist i złobu medzy ludmy.
1: Aleksander Pawłowicz ludziam nie mogła uchodzić. Bidna wdowa z małym synom, gdy tam po świtu chodyła. Mała

0: Da siad razy iszczy hirsze. Ludę kryczat z każdej strany. O, nemiłosierna maty! Starucha sama sianese, ditiatko dążno biżaty.
1: Sztorze mała uczynyty, poruchana, bidna maty. Cyle dalsze pisze i ty, ili chłopciak sobie wziaty?
0: Pot, mi synu, my oboje dale się budeme nesty, a czy i tak ne budut ludę, urywaty naszej czesty. Taper chodiaczy, wszytky teper somara żałujut, bidnu mamu i ditiatko, zneważajut, potupujut. Posti osle, chodme dołą, my uż dążny pisze i ty, a czy i tak nam się podaryt woli ludzki uchodyty. Idut one pichotoju, a somara prowadyle, ta złosliwi ludzki wole, ane tagne uchodyle. Potupuwał, wyśmiwuwał, każdy ich to się z nima stryczał, a bezbożny jeden takto na nebohu babu kryczał.
1: O, ty sprosta stara babo, czomże ty pichotą chodysz, a somara, tak jak pana, na prohulku siam tam wodysz.
0: Bidna wdowa zapłakała. Uż ne znałaż to czynyty, chotiłaby tane może ludzki woli uchodyty.
1: Ach, mi Boże, jak ja maju hrysznym ludziom uchodyty.
0: Maju le ja osła westy, ili joho ostawyty?
1: Ba jak, doraz lyszu osła, raz by to robota była, żeby propustu besidu ja tu osła ostawyła.
0: Pod somare, zatkaj ucha, ne dbaj nycz na pustu paru. Zahraj ludziom, ty umijesz dobru hołosnu fujaru. Iszczy się to dne wrodył, żtoby każdomu uchodył. Czytała Warwara Duć.
2: Aleksander Pawłowicz wmer 25 grudnia w 1900 roku. Z czasom ostał docinany prez Rusnakił. Riadom z Aleksandrom Duchnowyczom jest przyznawany jak najwekszy rusyński poeta. Win o narodzi do sprawdy dumał do ostatniej minuty swojego żywota. Poslidni styszok, proszczanie, napisał perec smercią i posłał z swydnyckim szkolaram, bo w tot den perszy raz nemich pryty na hodynu religii. Uż nemał syły. Praszczać się w nym zo swoją wozlubleną makowycią i zo swoim narodom. Pysze w nym. Bud zdrał, myły rode ruski, odnes tiło w hrob uski, daby tam snom smerty spało, sudnoho dnia ożudało. Proszczajte wy, bracia strany, młody słożte nymary, tiło pań otca staroho, neste do hrobu temnoho. Wy, ditoczko luby, myły, odprowadźte do mohyły, pomolte się za waszoho neboszczyka duchownoho. Aleksander Pawłowicz był pochoronany koło Swydnyckiej Grekokatolickiej Cerkwy Świętej Paraskiewy. Dnes je to przebudowana cerką pokrowy Świętej Mudrosty. Czarnian Makowycki, jak podpisywał się pod wieloma swoimi tworami, cy Makowycki Sołowi, jak ostał nazwany zawdiak swojej poetyczni tworczosty, na wse zapisał się w rusyńskiej literaturii. A jego wersy, których napisał koło 500, do dneska nie stratyli na aktualności. I to wszystko, co zmy na dneska zrychtowali. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Program prorychtowali Olena Duć i Warwara Duć. Na zakończenie posłuchajmy jeszcze ansamblu Makowycia.

ведь на какой идешь поле. Так, понял, вставай.

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

cicho słyszę ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,

0: зовсім не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.
1: Ай!

Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: frasa și faină e pe eu.
1: Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, Miszany Mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój męż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Droga. Kiedy bym na psy zeszł, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zeszł, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarł to, bym był może.